Usłyszą Państwo 5 sygnałów testowych przy prawidłowym podłączeniu głośników lub słuchawek. Sygnał pierwszy, trzeci i piąty powinny być słyszane ze środka. Natomiast pozostałe skierowane w skrajnych. Wymiar sygnału realizować z obcym znaczeniem. Aktor siedzę na szybskim niebo. No i też masz wejść w ładny sygnał. Вот ситуация с ней, вот я обмажусь.